Dobra knjiga. Toplo politie. Hladna piaża. I twoi najlepsi hity. Politie z Radiem Kran.